robi szklica, tinka z praszewa, pasy mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć, tam mawać nie masz rad.

Potarł ma wielo z oki, kozwijasz se. Se popikane, no no no na se spy dobry. Potarł ma wielo z oki, moje serce se wam zalepi, naraz lepi. Olpa pridasz tu.